0: ręką. Już tak szybko. Wzorem, chodź pokażę. Bez użycia siły?
1: Czekaj, pani.